0: fuji. Nie fuji. Kiedy tak na tym uważuję, chłopiec nigdzie nie fuji. Kuda, że nie mam czas. Inak by som ti tu babiku tak tu lehko opravil.
1: Ďakujem.
0: Nech sa páči, aj tebe, tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden, prosím.